by zobrali celú Ameriku. Ucekali oni smerom až na Sninu. Ucekali oni smerom až na Sninu. Prezná

Uj, kadzi chodzi sami zbuj. Kradne ovcu, kradne kozu, isko zcela matku Božu.